bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
1: Od rana kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy i tak będzie przez większą część dnia. W dzień sporo rozpogodzeń, a deszczu możemy spodziewać się dopiero późnym wieczorem. Będzie też ciepło, nawet do 25 stopni, pokażą termometry w Koszalinie.
0: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
2: 6 na zegarach. Zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
3: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
2: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
4: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
2: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
0: SK Koszalin.
1: Lucyna Wojtów. Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
5: Do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
1: Mówił Bartosz Pietrzykowski z PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia. Na ten wybór czekają konkretne pieniądze. Kołobrzeżanie decydują, na co przeznaczyć 1 000 000 zł. Do 15 września można oddać głos na jeden z 7 projektów budżetu obywatelskiego.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
9: To jest podwójne espresso, proszę pana.
8: Też czuję, no faktycznie, kawka.
10: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
8: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
10: Wstawajcie, nagrywajcie się, dzwońcie i powiedzcie nam.
8: Co czujecie od samego rana?
10: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
11: Czuję?
12: Tak.
11: Prąd czuję?
12: Czuję. Wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
1: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
2: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
2: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6, super.
3: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
1: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
2: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak, jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do
2: tak,
0: radia.
2: Też tak mieliście dzisiaj, właśnie też jechałem właśnie... O nie,
1: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
2: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne wrasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: No. Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Mnie już swędzi na piąteczek.
2: Ważne, żeby nie wątrobie.
3: Na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno, rzeczywiście.
3: Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To myślił pan. Pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No są, Danutą.
1: Są normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną powiem.
0: Go nie pokazuję. Tylko w Radiu SK. No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Pasek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa.

0: śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: przerwy.
0: To się
1: nazywa budzik, niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj, czuwaj, czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie. Polski.
4: Jankes. Kama. I Wiktor.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
12: We wtorek pogoda zdecydowanie się poprawi. Po chłodnych i deszczowych dniach wróci ciepło. Będzie sporo słońca i umiarkowane zachmurzenie. Dopiero wieczorem miejscami pojawi się więcej chmur, deszcz, a lokalnie także burze. Na drogach powinno być więc spokojnie, ale wieczorem warto zachować większą ostrożność.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem, w akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu.
14: SK Sport News.
13: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjian. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
15: Jankes, Kama,
16: Jankes, Kama.

0: Radio SK.
1: No dobrze, 6.31. Czujecie to? Co to za zapach?
2: No.
1: Czujecie?
2: No.
3: Przyznaj się.
1: Druga kawka. Druga kawka.
0: A nie poznaliście? Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
4: Cześć SK, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
1: No, kto się po tym odpisuje?
5: Ja nie.
2: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
2: Kartoflomat? Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes, Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: I po reklamie.

0: Czy chórek, chórek gotowy?
1: Gotów.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
4: Eska budzi w urodziny.
5: Ale metamorfoza.
0: Ale dobrze. Dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry.
5: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
5: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
5: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
0: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi. Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
5: No. Dobrze?
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada dzisiaj do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
5: A czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
5: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, na pewno nie.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo.
5: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SKM we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
19: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
20: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
27: Ruszamy na ulicę Koszalina. Większy ruch na wjeździe do miasta na Gnieźnieńskiej przed Paderewskiego, na skrzyżowaniu przy ratuszu oraz na skrzyżowaniu przy dworcu. Na w pogodzie dobre informacje. Przez większą część dnia słonecznie i ciepło. Dopiero wieczorem zacznie padać deszcz.
26: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
0: Jest 7, to czas na Jaskaniu. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
1: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
0: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
2: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców i będziemy ostrzegać. Na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
0: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
3: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
0: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
4: Hej, AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Koszalin News.
27: Lucyna Wojtów, koszaliński dworzec kolejowy zostanie dokończony. PKP wybrało wykonawcę, krakowską spółkę, która zaoferowała niespełna 46 milionów złotych. Prace mają ruszyć jesienią i zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku. Przypomnijmy, inwestycje opóźniły błędy w dokumentacji i zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą. Zmiany w Wydziale Komunikacji w Kołobrzegu. Od jutra w starej siedzibie nie będzie systemu kolejkowego. Od 21 do 24 września wydział będzie zamknięty. Z kolei od 25 września obsługa mieszkańców ruszy w nowej siedzibie przy ulicy Grafitów.
17: Jankes,
25: Kama
17: i Wiktor
25: w Radiu SK.
28: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
4: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł wasz coś czuje.
28: Coś.
4: Język mój się nie czuje.
3: Czul jeden.
4: Halo.
29: Cześć SK, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
4: A ktoś jeszcze?
30: Cześć SK. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nie

0: No już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
3: co tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: Gibbs. No kiedyś będziemy mieć Gibbs, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: A przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. Kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku Gibbs zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu Eska. Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
0: Dobra, lecimy dalej, uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open, niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
0: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
2: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
0: Halo.
5: Halo.
0: Dzień dobry, jesteś?
6: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
0: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
2: Chinina.
0: Chinina.
2: W pustyni, pustyni i w puszczy.
1: W puszczy. No. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
5: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
5: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
5: Mały. Oczywiście.
2: I uwaga.
0: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
5: Puszcza, aha, ogródek przed domem, aha, i co? Na ścianie też mogą w domu.
0: Łazienka.
1: Gratulacje, schowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
5: Dzięki. Pozdrawiam.
0: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
2: Mam jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Paznokcie.
0: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
0: Ojej.

0: to wszystko się zgadza. Mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach. Marcin Procki, ludzie.
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
7: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Na kilku ulicach w Koszalinie trzeba będzie dziś uważać. To m.in. Bukowa, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego, Chałubińskiego, Lubiatowska, Franciszkańska, Koszalińska i Jamnańska. Na tych odcinkach drogowcy będą łatać dziurę. A jeśli chodzi o pogodę, to przed nami słoneczny i ciepły dzień.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
12: 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Pisiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
13: SK Sport News.
12: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
16: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
17: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli czujecie, to co?
18: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
16: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
17: Ale nie chodzi o mięsko.
16: Nie.
17: Samo przypełzło.
16: Plasterek cytrynki, sam przypełzło.

0: pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
2: Jest niesamowite, naprawdę. I tak nie, prawie nie. Za każdym razem. To jest cudowne.
1: Codziennie nie dajcie sobie mówić, że jesteście mnie. Impala. Dokładnie.
2: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
1: Czekaj,
0: ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
2: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
1: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie. Radio
4: SK. Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, naprawdę, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza, jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
2: Kierowcy, dziś warto zachować ostrożność. Na koszalińskich ulicach drogowcy będą łatać dziury, między innymi na Bukowej, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego, Lubiatowskiej, Franciszkańskiej oraz Koszalińskiej i Jamnejskiej. Możliwe są chwilowe utrudnienia. Poza tym zapowiada się bardzo przyjemny dzień, dużo słońca i ciepło.
21: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
16: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent SK Oleh Biłecki.
20: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów.
16: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
22: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
23: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
16: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
24: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
16: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
25: SK Koszalin News.
2: Lucna Wojtów prawie 3,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę drogi. Tychowo-Bożysław, powiat białogardzki, pozyskał pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A w ubiegłym roku wyremontowano już odcinek pomiędzy Podborskiem a Bożysławiem. Dwa drewniane zabytki z wczesnego średniowiecza trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. To gniazdo steru i fragment stępki okrętu znalezione 8 lat temu przez kołobrzeżanina Tadeusza Domańskiego.
26: Pomyślałem, że to jest jakaś część łodzi, więc udałem się do muzeum.
2: Po konserwacji w Biskupinie od tego tygodnia można je oglądać na muzealnej wystawie.
27: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Na naszej robocie co chwilę mówił, która jest godzina, 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
0: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
28: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
1: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
28: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej pada

0: To dzisiaj Dzień Marzyciela.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: Ja mam codziennie ten dzień,
2: naprawdę. Marzysz o lepszej robocie?
3: Nie, marzę o L4.
2: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
0: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
2: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
0: Panie Brazyl!
2: O, laska jest!
0: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
2: To jest nasza koncepcja.
0: To jest jakiś pomysł.
3: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
3: Trudne dzisiaj.
0: Trudne, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
2: Może jakieś produkty na święta już przygotowują, te laski takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
0: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest. Ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: filmu.
0: Ale
2: co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak. Nie wiem. Tak?
4: Właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak bawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
4: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
0: Tak.
2: No. Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: W tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama. Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: 5. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
9: Na koszalińskich drogach dzisiaj trochę pracy dla ekip remontowych. Łatanie dziur zapanowano na Bukowej, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego, Lubiatowskiej, Franciszkańskiej, Koszalińskiej i Jamnańskiej. W tych miejscach kierowcy mogą natrafić na chwilowe utrudnienia. A pogoda po naszej stronie. W dzień dużo słońca. Bez opadów.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
10: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
11: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
12: Masz laskę i Brazyla?
10: No właśnie, halo.
13: Cały czas tak zapytanie, no halo, halo, dzień dobry.
14: SK, ja w sprawie jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
11: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź, po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
13: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
10: Przecież my to mamy na głowie, Janker.
13: To tak?
11: Oczywiście, panowie, tak.
13: Na Brazylijczyka poproszę.
11: Wygoogluj to sobie.
13: Nie, wolę nie.

0: SK, 8:36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej, halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu taka robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie, to już ustaliliśmy, ja ostatnio, nie, ortopeda, fizjoterapeuta,
0: nie? Źle, ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy, dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Polaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Pozdrawiam. Jesteś ekspertką ostatnio od remontów. To tak, nie miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka,
9: witam.
0: Co, Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie dzięki. Wrześniowe. No gratulujemy dzięki. Oczywiście.
8: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
16: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamil, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to na

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
19: Jeżeli jedziecie przez Koszalin, uważajcie na drogowców. Łatanie dziur zaplanowano na Bukowej, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego, Lubiatowskiej, Franciszkańskiej, Koszalińskiej i Jamnańskiej. Mogą pojawić się krótkie utrudnienia. Ze strony pogody takich nie będzie. Wtorek z dużą ilością słońca będzie też ciepło.
18: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
20: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKO-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKO-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
10: Na stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKO-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
21: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
10: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
17: SK Koszalin.
19: Lucna Wojtów jest wykonawca, który dokończy budowę nowego dworca kolejowego w Koszalinie. PKP wybrały krakowską firmę, która zaoferowała prawie 46 milionów. Po dopełnieniu formalności wykonawca będzie miał 70 tygodni na realizację inwestycji. Budowa została wstrzymana z powodu błędów w dokumentacji. Mieszkańcy koszalińskiego Śródmieścia będą mogli wskazać miejsca i sprawy, które wymagają zmian. Dzisiaj o 17 wspólnie z prezydentem miasta przejdą po osiedlu, odwiedzając m.in. targowisko, ulicę Płowce, okolice Andersa i Zwycięstwa oraz park. Po spacerze o 18 w ratuszu odbędzie się spotkanie i rozmowa o potrzebach Śródmieścia.
0: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało. Czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio SK.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Duran, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, skrzynka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas z VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

Fantastyczna Dua Lipa i Bijo One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie. 22 minuty do 10. Ozon, Drago, Stelintek, za nami za chwilę Szabuzję, Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek. Dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
6: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin, Traugutta 30.
8: I po reklamie.

Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
16: Jeżeli ruszacie w trasę po Koszalinie, zerknijcie na drogę i zwolnijcie tam, gdzie pracują drogowcy. Dziury łatają m.in. na Bukowej, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego czy Koszalińskiej. A poza tym pogoda jak na zamówienie. Dużo słońca w ciągu dnia i do 25. Wrzesień funduje nam dzisiaj mały powrót o atak.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
18: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
17: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. A jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni. przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
0: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
2: Zarobkami i to tyle. Tak, żeby mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
13: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
19: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
17: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
20: SK Koszalin. Sport.
16: Rusna Wojtów. Koszalińskie szczypiornistki odliczają dni do rozpoczęcia sezonu. W czwartek o 17:00 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się otwarty dla kibiców trening. Będzie to jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć zespół przed startem rozgrywek. Pierwszy mecz w Lidze Centralnej Kobiet koszalnianki zagrają w sobotę na wyjeździe z Samborem Tczew. Biegacze powalczą jutro o tytuły mistrzów Koszalina na dystansie 5 kilometrów. Na stadionie Bałtyk odbędzie się 10. edycja zawodów. Pierwsza seria wystartuje o godzinie 18:45, a ostatnia o 20:15.
21: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, Awona Moneskin, Awona Bioslave w Radiu USK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wąsierska, dzień dobry i zapraszam.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać. Jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom. Dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: chłopaki, czyli Kuba i Kuma ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas Sopot 100 Above the Top Festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie od 15 do 18 razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radiu SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radiu SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radio SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duele El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Omade Monseflore, Omade, Omade, Omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
7: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin, Traugutta 30.
9: I po reklamie.

0: What a Whiter tu jest, czyli Whiter i to coś w Radiu SK 5 minut do 12 i Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrywam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiem SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
16: Dziś w Koszalnie możecie po drodze spotkać drogowców. Łatanie jezdni zaplanowano na Bukowej, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego, Chałubińskiego, Lubiatowskiej, Franciszkańskiej, Koszalińskiej i Jamnejskiej. A pogoda? Słońca na pewno nie zabraknie, chmur będzie niewiele. Termometry pokażą do 25 kresek.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
12: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentalnie, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
0: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
18: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji. No to jest sygnał alarmowy.
0: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
19: SK Koszalin News.
16: Lucyna Wojtów jechała pod prąd ekspresówką i miała prawie 1,5 promila alkoholu. Kołobrzescy policjanci zatrzymali 27-latkę na S6. Kobieta zmuszała innych kierowców do gwałtownych manewrów. Straciła już prawo jazdy, a samochód został odholowany. Nietrzeźwa była także 42-letnia pasażerka. Ekologiczny weekend w Kołobrzegu. W piątek na dziedzińcu ratusza o 11:00 inauguracja, a później na scenie plenerowej Jarceku odbędzie się piknik z warsztatami, konkursami i zabawami dla całych rodzin. Będzie też wymiana elektrośmieci na cebulki roślin. Z kolei w sobotę mieszkańcy ruszą na wielkie sprzątanie świata. Początek o 9:00.
20: Dwie po 12:00 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Tediego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli, powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Panie kierowniku, dostawa przyjechała!
3: Oj, Szkłoda.
4: Nie Szkłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
3: W Szkiełku?
4: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
5: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
14: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK, u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość, Liwka, Poza Tobą Nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać się do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie. Radio
2: SK. Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
9: Oj, Skłoda.
10: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
9: W Szkiełku?
10: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
11: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
12: I po reklamie.

0: No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
7: Dziś na kilku ulicach w Koszalinie możecie natknąć się na drogowców. Łatanie dziur odbywa się m.in. na Bukowej, Turowskiego, Karłowicza, Zubrzyckiego, Chałubińskiego, Lubiatowskiej, Franciszkańskiej, Koszalińskiej i Jamnańskiej. Jeśli chodzi o pogodę, to przez większą część dnia słonecznie, a wieczorem popada deszcz.
11: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
17: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
21: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
20: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
22: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
20: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
23: SK Koszalin. Na czasie.
7: Lucna Wojtów. Muzyczny wieczór w koszalińskim amfiteatrze. Już w sobotę o godzinie 19 wystąpi Zalia, czyli Julia Izabela Zarzecka. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka zaliczana do najciekawszych artystek młodego pokolenia. Dla fanów mocniejszych brzmień 26 września w amfiteatrze Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. To jednak nie koniec koncertów. W tym miesiącu na scenie CK 105 w Koszalinie pojawią się Piotr Chęcki, Trio Pędowski. Będzie też wieczór bardów oraz koncert retrogitary Osiecka z Krajewskim.
0: Już 3:13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czasie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? No to miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie na naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać.
2: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonathan z Pozetem i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
7: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? To z Malone i Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. I koniec.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
1: Duda, Duda Day. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mamy niskie
6: ceny. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: trzy w jednym?
1: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
0: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Po chłodnych i deszczowych dniach wróciło ciepło w Koszalinie i regionie, nawet do 25. Sporo słońca i umiarkowane zachmurzenie. Dopiero wieczorem miejscami pojawi się więcej chmur, deszcz, a lokalnie także burze. Wtedy też pogorszą się warunki na drogach.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
13: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
12: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
14: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
12: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
15: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
12: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
16: SK Koszalin. Na czasie.
11: Mocna Wojtów. W Koszalinie szykuje się weekend dla fanów modelarstwa i historii militarnej. W sobotę i w niedzielę w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej odbędzie się trzeci przeciwlotniczy festiwal modelarski. W programie wystawa modeli, konkurs i spotkanie modelarzy z całej Polski. A we wrześniu także muzyczna premiera The Cher Show. Musical o życiu i karierze Cher po raz pierwszy zostanie pokazany na polskiej scenie. Premiera 25 września w Teatrze Muzycznym Adria. Kolejne spektakle 26 września oraz w listopadzie.
17: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Ską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: to jest Kesha, to jest Eska. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Radioweska hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docejmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Omade Monseflore. Omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
18: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
19: I po reklamie.

0: To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Daily, Daily Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
20: Zaglądamy na Koszalińskie ulice, postoicie na Orląt Lwowskich, Młyńskiej, Połczyńskiej oraz Władysława IV. W cierpliwość musicie uzbroić się również na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa. A pogoda sprzyja, na termometrach teraz 24 stopnie.
19: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
6: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
17: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
6: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
5: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
21: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
5: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
22: SK Koszalin News.
20: Oliwiek Sielewska, Koszalin stawia na sport. Miasto zakończyło modernizację 7 boisk, a w planach są już 3 kolejne obiekty. Mówi Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
23: To jest przy szkole podstawowej nr 6, przy tak zwanej budowlance. One już są w trakcie realizacji. I jeszcze w fazie projektowania jest Orlik przy ulicy Zbożowej.
20: Prace przy 2 boiskach szkolnych już trwają i pochłoną niemal 8,5 miliona złotych. Na ten wybór czekają konkretne pieniądze. Kołobrzeżanie decydują, na co przeznaczyć 1 000 000 złotych. Do 15 września można oddać głos na jeden z 7 projektów budżetu obywatelskiego.
22: Sońca!
24: Sońca!
22: I Koroście!
24: I Koroście!
22: Czyli SK!
24: SK!
22: Radio SK!
25: 2 minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
26: Słucham cię.
25: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
26: Aha.
25: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
26: O, trudne pytanie.
25: No.
26: Trudne pytanie. To od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
25: No właśnie.
26: Tak, mamy
25: jakieś nagrody?
26: Tak, mamy eskowe ktoś... klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
25: Nie wiem.
26: To są skarpety. Za chwilę zobaczycie je na żywo.
25: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
26: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat. To
25: oczywiście.
26: Trzeba podyskutować o tym.
25: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną
0: i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na SK-owego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawie. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, bardzo, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety. Powtórz, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych. Waszym autom to Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie,
1: bo dała kitę.
0: Dała kitę, no.
1: Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są,
1: one są damskie?
0: Nie, to są, tak, nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, klapki Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Ruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że, wiesz co, no, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak,
0: wcześniej,
2: ale, że... No da, a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w tej dysku Gromadziej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go
0: coś
1: zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: No, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli, mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: I po reklamie.

0: Marcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
14: Ponownie zerkamy na Koszalińskie ulice, sporo aut na Słowiańskiej, Lechickiej i Armii Krajowej. Postoicie też na Rondzie Solidarności. Wciąż spory ruch również na skrzyżowaniu 4 marca Traugutta i Zwycięstwa. Na termometrach mamy 25 stopni, a jutro maksymalnie do 20.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
16: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
15: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypton. Prezes PKO-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych w wyniku sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
17: W ogłosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
15: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
18: SK Koszalin.
0: News.
14: Oliwia Kisielewska. Sezonowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim zakończyła letni dyżur. Przez 3 miesiące załogi interweniowały blisko 200 razy. Z kolei baza w Koszalinie ma stać się całoroczna, mówi rzecznik LPR Justyna Sochacka.
2: Opracowywany jest projekt nowej siedziby. Po jego zatwierdzeniu lotnicze pogotowie ratunkowe będzie mogło wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
14: A koniec budowy planowany jest na 2028 rok. Ekologiczny piknik odbędzie się w Kołobrzegu w programie Warsztaty, Konkursy czy Ekowymiany Start w piątek.
18: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
19: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
20: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
19: No i to był żart, nie doceni.
20: Ja próbowałem się na przykład dzisiaj z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
19: Bo nie przechodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, odcinek jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak?
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy. To jest nasza piosenka.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: skrajnie... się, nie skończyłem!
0: Poczekaj,
1: no
0: ale ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Muszę zobaczyć.
1: Będę oglądał. Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią, informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania Dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, Dziadkowie, Dziadzia, Babi. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie. Eska.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto, mówię, Jezu.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę,

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin, Traugutta 30.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
18: Sprawdzamy, co w pogodzie wydarzy się jutro w Koszalinie. Niestety synoptycy zapowiadają opady deszczu przez prawie cały dzień. Do tego miejscami mocniej powieje. Rano na termometrach zobaczymy około 17 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 20 kresek.
17: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
19: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
15: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
20: SK Koszalin News.
21: Oliwiek Sielewska. Kolejowy remont da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu. 23. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja oficjalnie rozpoczęty. Wydarzenie to łączy sztukę filmową z ważnymi tematami społecznymi.
22: To 5 dni pełnych kina, spotkań, rozmów i wydarzeń artystycznych.
21: Mówiła Katarzyna Bielecka z KBP. Festiwal potrwa do soboty.
23: Sońta i Korościel.
24: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
0: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
1: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
0: Dobrze trochę powiedzieć? Niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie to chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już nie mówisz, nie, już wystarczy.
1: Tam są szczegóły.
0: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
1: No. Zalia?
0: O, proszę bardzo, nie ma
1: problemu.
0: To jest mój
1: wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opolite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz co, są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie.
0: Po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów. Nie mów.
0: Ta piosenka jest tak dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
3: Duda, Duda, Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: I po reklamie.

0: Ale gonią panowie, Axwell i Bone, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy.

0: Chcę samolot.
1: Pilota znaczy, pilota chcesz.
0: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
2: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś? Ile to kosztuje?
0: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
3: A ile byś chciała latać?
0: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
3: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
0: Akrobacyjnym, tak.
2: Gratulacje!
0: Dziękuję.
3: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
0: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
3: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
0: No ja też się troszkę boję.
3: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
0: Super, dzięki wielkie.
3: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK. No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości. Co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
1: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
0: może
1: na
0: być
1: w koniec
0: twojego prywatnego życia. Może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś.
1: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
0: udaje. W życiu małżeńskim.
1: Nie. No zobacz,
0: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
1: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
0: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
1: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
0: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
1: Dobra.
0: Zaciąłem się przy goleniu tu.
1: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
0: Nie, to nie jest...
1: A może dobrą, powiedz.
0: Zaciąłem się przy goleniu.
2: All right!
0: Co za fajtłapa!
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
19: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas jutro w Kołobrzegu. Niestety aura się pogorszy. Rano na termometrach zobaczymy około 17 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia 19 kresek. Synoptycy już od rana przewidują opady deszczu, więc bez parasola lepiej jutro nie wychodzić z domu. Do tego miejscami mocniej powieje.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
20: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
10: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
0: SK Sport News.
10: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
0: SK Koszalin News.
19: Od dziś Sielewska. Koszaliński dworzec kolejowy zostanie dokończony. PKP wybrał wykonawcę, krakowską spółkę, która zaoferowała niespełna 46 milionów złotych. Prace mają ruszyć jesienią i zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku. Przypomnijmy, inwestycje opóźniły błędy w dokumentacji i zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą. Zmiany w Wydziale Komunikacji w Kołobrzegu. Od jutra w starej siedzibie nie będzie systemu kolejkowego. Od 21 do 24 września wydział będzie zamknięty, a od 25 września obsługa mieszkańców ruszy w nowej siedzibie przy ulicy Grygórzów 10.
0: Imprezka.
16: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

końca. Co piosenka to hit. Jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnow już za kilka chwil w remixie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 9.

0: 500 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na sk.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.
19: Koszalin na czasie.
20: Zaglądamy do repertuaru koszalińskiego kina Helios, a tam czekają na Was gorące premiery. Na początek Tony, fascynująca historia jednego z najbardziej znanych szefów kuchni i zarazem jednej z najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. A jeśli wolicie wieczór pełen śmiechu, to idealnym wyborem będzie komedia Spa Weekend. Z kolei dla fanów mocnych wrażeń mamy thriller Nie patrz w dół 2. No i jeżeli chcecie wybrać się do kina Helios na nasz koszt, mailujcie na koszalin@sk.pl i być może podwójne wejściówki trafią właśnie do Was.
21: Muzyką się żyje.
22: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go Wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret wzięta.
23: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
22: Mm-hmm.
23: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
22: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram prima balerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze nie wydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie!

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie, jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Taflo na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, Tobie Romeo na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium, Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem, ziemniaczanym oczywiście plackiem, dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino, nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest super bohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
15: I po reklamie.
16: Koszalin na czasie.
17: Wrzesień w Koszalinie pod względem muzycznym będzie naprawdę gorący. W sobotę w amfiteatrze wystąpi Zalia. Szykujcie się więc na genialne połączenie alt-popu, R&B i jazzowych brzmień w wykonaniu jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. A to dopiero rozgrzewka. 26 września o 17 amfiteatr przejmie potężna dawka rapowych emocji, bo na scenie w połączonym legendarnym składzie pojawi się Gomba o 3-3, Mata Wyguś, Tadeo oraz Szczepan.
18: Muzyką się żyje.
19: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20. Jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
20: Impreska.
19: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20:00 my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: albo Grubson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grubson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy i doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko. Prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej ją śmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach. Możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach, czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.
2: Radio SK. Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką. Tak, żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready. Nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Koszalin na czasie.
1: Czy czujecie już jesienny klimat? Jeśli jeszcze nie, to na pewno poczujecie go 20 września w ogrodach Hortulus. Czeka tam na Was kolorowe dyniowe Garden Party, a jego główną atrakcją będzie uwielbiana dyniowa gonitwa, czyli widowiskowy bieg z dynią. 25 września coś dla fanów nieśmiertelnych hitów. W Teatrze Muzycznym Adria odbędzie się premiera The Cher Show, niezwykle energetyczny musical biograficzny, który opowiada historię życia i wielkiej kariery legendarnej Cher.
0: SK Koszalin News.
2: Zakończył się letni dyżur sezonowej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Przypomnijmy, baza działa od 1 czerwca do 5 września, 7 dni w tygodniu, od 7 do 20. W tym roku śmigłowiec z załogą, w skład której wchodzi pilot, ratownik medyczny i lekarz, interweniował blisko 200 razy, głównie do różnego rodzaju zachorowań i wypadków drogowych. Trwają też prace nad uruchomieniem całorocznej bazy LPR w Koszalinie, choć to dopiero 2028 rok.
3: Justyna Sochacka, rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Minioną sobotę załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z sezonowej bazy w Koszalinie zakończyła swoją działalność, realizując ostatnią misję ratunkową w tym sezonie. Od 1 czerwca załogi z Koszalina zrealizowały 196 misji. To bardzo duża liczba. Ona świadczy o zapotrzebowaniu na obecność tego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w tym rejonie. Jeżeli chodzi o te liczby wezwań, to oczywiście zdecydowany odsetek to są loty do wypadków i nagłych zachorowań, a tylko 9 z nich to transporty międzyszpitalne. Zgodnie z przyjętym planem, baza w Koszalinie ma się w najbliższych latach stać bazą całoroczną. Obecnie opracowywany jest projekt nowej siedziby. Po jego zatwierdzeniu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dopiero po jego uzyskaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo bazy. Zakończenie tych robót budowlanych w Koszalinie planowane jest na rok 2028.
4: 2028 początek, czy raczej druga połowa roku, bo to też wiąże się z tym, czy baza będzie już na przykład po sezonie mogła pozostać bazą całoroczną, prawda?
3: Raczej mówimy tutaj o drugiej połowie roku.
4: Czy miejsce, to które zostało wyznaczone po tej dawnej strzelnicy wojskowej, to jest nadal ten teren, na którym tak, baza może powstać?
3: Jak najbardziej. To jest teren, na którym zostanie wybudowana nowa kolejna całoroczna baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Te bazy w całej Polsce wyglądają bardzo podobnie. Czy taki projekt także przy tej nowej bazie jest brany pod uwagę? No bo właściwie tu też ma być zachowana taka pewna stabilność pracy. Te załogi, które się czasami przemieszczają z miejsca do miejsca, właściwie no tak jakby trafiały cały czas do siebie i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś z innym układem pomieszczeń i tak dalej.
3: Dokładnie tak. W każdej bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obowiązuje pewna standaryzacja. Układ pomieszczeń jest bardzo podobny, a nawet rozmieszczenie sprzętu medycznego tak, żeby jak najszybciej odtworzyć gotowość operacyjną do kolejnej misji. Również baza w Koszalinie będzie odpowiadała tym standardom i pomieszczenia będą tak rozplanowane, by załogi z łatwością mogły się w niej odnaleźć, przyjeżdżając na przykład na dyżury z innych baz. Natomiast różnicą będzie to, że baza w Koszalinie będzie posiadała dwa hangary na dwa śmigłowce.
4: Pojawiły się już też takie informacje gdzieś, no publicznie właściwie, że przygotowywane są też przetargi na zakup nowych śmigłowców. Czy rzeczywiście tak jest i jaki to mógłby być okres, kiedy one trafią już do służby w Lotniczym Pogotowiu?
3: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w tym roku ogłosił już dwukrotnie przetarg na zakup śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety drugi z nich w ostatnim czasie również został unieważniony ze względu na niespełnienie warunków formalnych przez oferenta. W związku z tym w tej chwili trwa analiza i podejmowanie decyzji co do dalszego procedowania w tym zakresie. Czy możliwe będzie to ogłoszenie kolejnego przetargu i czy ten projekt będzie mógł być zrealizowany przez planowany czasie.
4: Kończąc sezon, uspokajamy że czasami jednak ten żółty, charakterystyczny śmigłowiec będzie widywany nad Koszalinem, nad okolicą, bo to, że nie ma bazy sezonowej, która zakończyła pracę, to nie znaczy, że śmigłowce tu nie będą dysponowane w jakichś takich sytuacjach, kiedy będą bardzo potrzebne, bo mamy okoliczne bazy i jest nieco dalej, nieco dłużej, ale jednak.
3: Dokładnie tak. Jeżeli w rejonie Koszalina dojdzie do sytuacji, kiedy pacjent będzie wymagał pomocy od załogi lotniczej, czy też transportu drogą lotniczą, będzie to jak najbardziej zapewnione. Koszalin jest w rejonie operacyjnym bazy w Szczecinie. W razie tego jest dostępny również Gorzów Wielkopolski i Gdańsk.
2: Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
0: SK Koszalin.
2: Część osób już rozpoczęła wyprawę do lasu na poszukiwanie grzybów. Warto pamiętać o tym, aby nie zbierać tych, których do końca nie jesteśmy pewni. W razie potrzeby można je zanieść do każdej stacji sanepidu.
5: Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z bezpłatnej oceny grzybów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Warto jednak wcześniej umówić się na takie spotkanie.
2: Mówiła Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. W ostatnich latach sanepid nie odnotował zatruć grzybami. Przypominamy też o całkowitym zakazie wstępu, który obowiązuje w lasach w okolicach Kołobrzegu. Tam po dużym pożarze, który miał miejsce w maju, nadal jest niebezpiecznie, bo ziemia zapada się pod nogami, a drzewa mogą runąć w każdej chwili. Mowa o kompleksie leśnym na torfowiskach między Grzybowem a Dźwiżynem.
6: Warto mieć

никому еще не застало.

naszych mediach społecznościowych jest udostępnione, która pokazuje, gdzie to jest. To nie jest teren nad samym morzem w pobliżu parkingu, gdzie

stać w tym momencie.

0: Zakaz poruszania się po tym terenie będzie obowiązywał do końca roku. Więcej informacji na stronie Nadleśnictwa Gościno.
1: SK Koszalin.
0: Spotkanie autorskie, bibliotekogranie czy darmowe seanse dla najmłodszych. Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkowo bogaty program na wrzesień. O nadchodzących wydarzeniach, darmowych wejściówkach i atrakcjach dla każdego. Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
2: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. Od 8 do 12 września odbywa się 23. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. To 5 dni pełnych kina, spotkań, rozmów i wydarzeń artystycznych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Psychologiczne aspekty niepełnosprawności. Koszalińska Biblioteka Publiczna będzie jednym z głównych miejsc festiwalowych. W bibliotece odbędą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami, wystawy i inne wydarzenia. Warto też dodać, że wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny, więc tym bardziej zachęcamy, żeby zajrzeć do biblioteki i skorzystać z przygotowanego programu. 15 września wracamy już po wakacyjnej przerwie do naszego kina i zapraszamy na seanse, które są dedykowane dzieciom. Także 15 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy najmłodszych do naszego kina na film, który będzie oczywiście niespodzianką. Tytułu filmu nie możemy zdradzać, ponieważ też na tym polega cała zabawa, ale dzieci z pewnością mogą spodziewać się ciekawego seansu. Takie kino organizujemy 2 razy w miesiącu, także już w październiku to będą już takie już cykliczne spotkania.
3: To jeszcze tylko dopytam tutaj o te filmy, jak właśnie można pobrać wejściówki, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak to zrobić.
2: Wejść na stronę Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, tam do danego seansu zawsze dodany jest odnośnik, który klikamy i pobieramy wejścióweczki. Pytania zazwyczaj są takie, tak pobieramy dla rodzica i dla dziecka w ten sposób. Ale jeżeli ktoś nie ma wejściówki, to mimo wszystko też zapraszamy, bo zawsze czasem ktoś też nie przychodzi, miejsca się zwalniają, także mimo wszystko też warto zaryzykować i przyjść. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Olgą Solarz. Olga Solarz jest etnolożką, ukrainistką, badaczką, autorką książek i artykułów poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej. Autorka będzie promować swoją książkę Dzikie Pole. Także serdecznie zapraszamy. To już 17 września. Wrzesień jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, dlatego też po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego bibliotekogrania, które organizujemy wraz z grupą Planszówki Koszalin. Także bibliotekogranie takie najbliższe odbędzie się 19 września. Jest to już tradycyjnie sobota w godzinach od 9 do 14.30. Jest to wydarzenie dedykowane miłośnikom gier planszowych, ale nie tylko, bo każda osoba, która chce spróbować czegoś nowego, innej formy spędzania wolnego czasu, także zapraszamy na takie spotkanie.
3: Jakich właśnie planszówek możemy się spodziewać? Jak wygląda w ogóle takie wydarzenie?
2: Bibliotekogranie, jak już wspominałem, jest prowadzone przez Planszówki Koszalin. Są to pasjonaci gier planszowych. I najpiękniejsze w tym jest to, że osoby prowadzące tłumaczą gry planszowe, jak grać dany tytuł, że można przyjść nie wiedząc nic, a organizatorzy tak to prowadzą, że po prostu łatwo jest zrozumieć instrukcje gry, bo gry są pięknie wydawane, ale instrukcje są bardzo trudne i czasem trzeba poświęcić więcej czasu na to, by zrozumieć, jak daną grę zagrać, a dzięki takim spotkaniom jest po prostu łatwiejsze i jest to czystą przyjemnością. Często też na takie spotkania przychodzą osoby, które przychodzą po prostu do biblioteki, przy okazji przychodzą na takie spotkanie i już zostają. I to jest najpiękniejsze, bo gry planszowe przeżywają teraz swój renesans. I co jest najchętniej wybierane? Albo są to takie klasyki jak Catan, Catan Junior czy 7 cudów świata, czy też czytelnicy, uczestnicy chcą pograć w nowe gry, bo gry są drogie, więc zanim się kupi, fajnie jest też ograć, spróbować, czy to zaskoczy. Więc to też tak to wygląda, tym bardziej, że gry są przewożone przez właśnie organizatora, przez Planszówki Koszalin, a jest ich po prostu bardzo dużo. I myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Są gry dla już osób, które już długo grają, dla które chcą zacząć grać, czy też dla maluchów. Także dla każdego przedziału wiekowego są już gry odłożone i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i miło w ogóle spędzić tą sobotę w bibliotece przy grach planszowych. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze i jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
3: Czyli każdy tam znajdzie coś dla siebie, można się powymieniać, można nabyć nowe rzeczy.
2: Jak najbardziej, tym bardziej, że wystawcy się też zmieniają. Przedmioty, które są przywożone, są przeróżne. Czasem to też jest i biżuteria, są to ciekawe znaczki, czasem jest to też porcelana. Także spotkanie jest naprawdę interesujące i serdecznie zapraszamy. Dodam tylko od siebie, że uczestnicy chwalą się też, jakie to kupują pocztówki, czy ciekawe zdjęcia, które dotyczą naszej miejscowości. To też jest niezwykłe, bo są to zdjęcia też budynków, których już u nas w Krzewie nie ma. I są to też takie białe kruki, także też no, po prostu serdecznie zapraszam.
3: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
2: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie.
0: Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
1: SK Koszalin News.
0: Uroczystość jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Darłowie zaplanowano 2 i 3 października. To będzie niezwykły czas powrotów do szkolnych wspomnień, spotkań po latach, rozmów z dawnymi koleżankami i kolegami oraz wspólnego przeżywania historii szkoły, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
4: Magdalena Miszkę, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Na początku października, 2-3 października, będziemy obchodzić jubileusz właśnie 70-lecia liceum. Szkoła w 2020 weszła w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i powiem szczerze, od tego momentu zaczęła się trochę taka nowa historia. Niemniej jednak, chcąc pamiętać o tym, co było, chcąc pamiętać o tradycjach i historii szkoły, która przez wiele lat funkcjonowała jako taki osobny, odrębny element, to zdecydowaliśmy się na organizację jubileuszu. Muszę powiedzieć, że jest to dla nas wyzwanie. Oczywiście pracujemy teraz ciężko nad przygotowaniami. Jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne, no ale przygotowaliśmy kilka, wydaje mi się, ciekawych propozycji dla naszych absolwentów, a mianowicie 2 października odbędzie się Akademia Jubileuszowa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Później, po zakończeniu Akademii, zapraszamy do zwiedzenia szkoły, zapraszamy na słodki poczęstunek. Będzie można zobaczyć dzienniki z tamtych lat, kroniki tamtych lat, zdjęcia tamtych lat, czyli wrócić trochę wspomnieniami właśnie do historii liceum. Dla każdego absolwenta, który będzie uczestniczył w tych uroczystościach, przewidzieliśmy taki pakiet upominków jubileuszowych. Tylko przypominamy naszym absolwentom i prosimy o zgłaszanie się na stronie internetowej, bo pakiety są przygotowywane na nazwisko każdego ze zgłoszonych absolwentów. Kolejnego dnia odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, czyli będą to uczniowie Technikum, Liceum i Branżowej Szkoły. Ale tu też chcemy podkreślić właśnie podczas tej uroczystości jakby rolę Liceum Ogólnokształcącego i to w tym roku uczniowie liceum będą i absolwenci będą prowadzili ten taki tradycyjny korowód uczniowski, który przechodził liceami Darłowa, to ich podkreślimy podczas samej ceremonii ślubowania. Po zakończeniu zapraszamy wszystkich i uczniów, i rodziców, i absolwentów na piknik, który odbędzie się przy budynku liceum, a wieczorem zapraszamy na bal. Będzie można trochę powspominać, tańczyć. W tej chwili zgłoszonych na bal jest ponad 130 osób, więc jeszcze do 11 września chętnie absolwenci mogą się zgłaszać i zapisywać. Czekamy, to już ostatnie takie wolne miejsca i liczymy na to, że ktoś jeszcze się pojawi.
5: A w ogóle uczestników, którzy zgłosili się, no nie tylko na bal.
4: Tak, część absolwentów zgłosiła się do udziału w tym wydarzeniu bez balu. Jest to około 150 osób.
5: Zmieniło się liceum ogólnokształcące przez te 70 lat bardzo mocno.
4: Przejęcie liceum, przejęcie tej szkoły było dla nas sporym wyzwaniem. To nie jest łatwe jakby wcielić inny twór do organizmu, który funkcjonował. Wiem, że to przejęcie budziło wiele obaw, bo to było słychać w mieście, wielu wróżyło zamknięcie liceum, że szkoła przestanie istnieć, ale muszę powiedzieć, że przez te kilka lat udało nam się stworzyć taki wspólny organizm, udało nam się naprawdę nawiązać współpracę i mam wrażenie, że w końcu czujemy się jednością. Szkoła prężnie się rozwija, z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej uczniów. W tym roku w pierwszej klasie uczy się 63 osoby. W 2020 roku, kiedy przejmowaliśmy szkołę, w pierwszej klasie było 15 osób, także to naprawdę jest spora różnica, tym bardziej, że to jest ten okres, kiedy raczej będziemy się mierzyli z niżem demograficznym. Kładziemy też ogromny nacisk na inwestowanie w szkole, zmieniamy wyposażenie gabinetów. Właściwie już każda sala, klasa, pracownia jest wyposażona w tablice, ekrany multimedialne, sprzęt właśnie taki elektroniczny, który pozwala prowadzić takie bardzo aktywne i aktywne lekcje. Doposażamy się, stworzyliśmy nową świetlicę dla uczniów i taką strefę ciszy. Cały czas inwestujemy, żeby ta szkoła się prężnie rozwijała i pomoce dydaktyczne. Zresztą nauczyciele też starają się jak najbardziej aktywnie pracować z uczniami. Wielu naszych uczniów bierze udział w konkursach i olimpiadach. Tutaj szczególnie przodują historycy i matematycy. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca właśnie w olimpiadach, tych takich nawet ogólnokrajowych, także cieszymy się z tego, ponieważ jest to szkoła w małym mieście. No jest to różnica jednak, szkoła w mniejszym mieście, a szkoła w dużym. Tam, gdzie uczymy, jest to jedyna szkoła na terenie Darłowa, a udaje się naszym uczniom naprawdę osiągać sukcesy. Widzę też, że zmieniło się podejście mieszkańców Darłowa, bo jeszcze kilka lat temu wielu uczniów decydowało się na podjęcie nauki w Koszalinie. Teraz już wybierają naszą szkołę, z czego się niezmiennie cieszymy.
5: I jeszcze jedno pytanie o grono pedagogiczne. Czy także już nauczyciele na emeryturze będący, ale którzy kiedyś uczyli w ogólniaku w Darłowie, zapowiedzieli swoją obecność podczas tego jubileuszu?
4: Oczywiście, że tak. Zaprosiliśmy wszystkich emerytów i pracowników obsługi. Zaprosiliśmy byłych dyrektorów szkoły, tych emerytowanych i tych, którzy podjęli pracę gdzie indziej. Mamy nadzieję, że to będzie takie przyjemne święto, podczas którego będzie naprawdę można wspominać, porozmawiać, podziękować może tym nauczycielom, którzy faktycznie gdzieś odegrali ważną rolę w naszym życiu. Tym bardziej zapraszamy bardzo serdecznie w październiku.
0: Dokładny plan obchodów jubileuszu Darłowskiego Ogólniaka na stronie zsm.darłowo.pl. A z dyrektorką szkoły rozmawiał Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Trzy koncerty, różni muzycy, ale kontrabas w roli głównej. Przed nami szósta edycja Koszalin Bass Fest. Szczególnym wydarzeniem będzie projekcja filmu z 1924 roku Młody Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Koncerty w ramach tego festiwalu odbędą się 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej. Wcześniej, bo 17 września, odbędzie się również wyjątkowy koncert organizowany przez Fundację Bass Fest.
6: Błażej Babi, dyrektor artystyczny festiwalu Koszalin Bass Fest i prezes Fundacji Bass Fest.
7: Kogo usłyszymy podczas tegorocznej edycji Koszalin Bass Fest?
6: Podczas tegorocznej edycji usłyszymy 4 wykonawców na 3 koncertach. 2 będziemy mieli inaugurację festiwalu, zespół Nicponie, grający covery w takim podwórkowym stylu warszawskiej kapeli podwórkowej. Powstali w trakcie pandemii, kiedy to koncertowanie było utrudnione i wzięli instrumenty i poszli w miasto i tak zostało. To się rozwijało. W tym momencie grali nawet support przed Sana na Stadionie Narodowym, więc mają doświadczenie w trakcie występów dla dużej widowni, więc na pewno to będzie świetny koncert. To będą ambitne covery muzyki popularnej. Nie będzie to Biesiada. 3 wystąpi zespół Ethnos Ensemble. To jest zespół z południa Polski, ze Śląska. Tworzą go świetni muzycy, bo tam są i wykładowcy akademicy i wirtuozi swoich instrumentów. Grają muzykę bałkańską, klezmerską. Można już powiedzieć, to world music, nie tylko te Bałkany i klezmerka, które bardzo często łączy się, ale oni mają wiele, wiele różnych inspiracji, naleciałości, to wszystko przekazują w piękny sposób. Mają nawet wiolonczele w składzie, co będzie chyba pierwszy raz na naszym festiwalu. A 10 mamy po raz pierwszy podwójne wydarzenie, czyli koncert będzie z przerwą. Przed przerwą wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego i to jest taki montaż muzyczny, bo to będzie film Pastera Keatona Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Muzycy będą wykonywać muzykę w trakcie emisji wyświetlania filmu. Będzie również, bo na co dzień orkiestra Ludwika Sarskiego to są 2 osoby, ale specjalnie na Koszalin Bass Fest zaprosili do współpracy kontrabasistę. Jest to niespodzianka, nie wiem kto to będzie, nie znam personaliów tego człowieka, ale znając ich dorobek, jestem pewien, że będzie fantastycznie. A po przerwie mamy kolejną ciekawostkę, bo to będzie trio Confusion Project, taki prog jazzowy zespół z Trójmiasta. i po raz pierwszy ten zespół nie będzie miał kontrabasu w składzie. Tam jest gitarzysta basowy, ale muzyka tak dobrze się broni, że postanowiliśmy zaryzykować i zaprosić ich na scenę, bo naprawdę trzeba tego posłuchać. A 17 września będzie miał miejsce koncert Baltic Sea Philharmonic. To jest orkiestra, która jest złożona z muzyków z państw, z basenu Morza Bałtyckiego, dlatego nazywa się Baltic Sea Philharmonic. Jest unikalny zespół, bo oni grają na stojąco i na pamięć. To zupełnie inne przeżywanie muzyki dla mnie jako muzyka orkiestrowego jest, chyba tym bardziej doceniam wkład i trud, który muzycy wkładają, żeby nauczyć się każde swojej partii na pamięć. To pamiętajmy, że to jest ponad godzina muzyki. Zespół jest świetny, jest to orkiestra projektowa, więc to są praktycznie sami młodzi muzycy, którzy wkładają wielką energię w swoje granie. Ich koncerty naprawdę są fantastyczne. To będzie Filharmonii Koszalińskiej w czwartek o godzinie 18. Ten koncert jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oni dofinansowują ten koncert i to jest koncert, który jest organizowany z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. I tych koncertów jest kilka w tym terminie. No i właśnie jeden z nich udało się zorganizować w Polsce, w Koszalinie. Solistką na koncercie będzie młodziutka wiolonczelistka Charlotte Melkonian, 13-latką. To jest już studentka, gra przepięknie, zagra wariacje rokoko Piotra Czajkowskiego, wirtuozowski utwór. Słyszałem już kawałki, więc mogę Państwa zapewnić, że gra przepięknie. Nie jak na tak młody wiek, jak na wiolonczelistę. A za pulpitem dyrygenckim Robert Trevino, jest to doskonały dyrygent. Podobno jedna z jaśniejszych gwiazd młodego pokolenia światowej dyrygentury. Mamy okazję w Koszalinie zobaczyć poziom światowy. Trudno z tego nie skorzystać.
0: Bilety na koncerty organizowane w ramach Koszalin Bass Fest są już dostępne. Materiał przygotowała Alicja Górska.
1: SK Koszalin.
0: Przed nami dwa koncerty charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji Zdążycie z Miłością w Koszalinie. Gwiazdą będzie Kuba Badach, który wystąpi w Filharmonii Koszalińskiej w sobotę i w niedzielę. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek przeznaczony zostanie na działania Fundacji i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. O tym Małgorzata Kawańska-Ślęzak i Renata Rudak z Fundacji Zdążyć z Miłością.
7: Pierwszy koncert 12 września i drugi 13 września będzie zorganizowany na rzecz właśnie naszych podopiecznych. Fundacje to bezdomne matki z dziećmi, którymi się opiekujemy już od samego początku i dla których właściwie Fundacja powstała, ale też osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebujemy z takich pilnych środków to 1,5 miliona jeszcze do tego, żeby zrobić remont budynku przy ulicy Łużyckiej 4. To jest ta kwota, którą musimy zdobyć czy poprzez koncerty, ale to musielibyśmy przez 10 lat pewnie robić te koncerty. Natomiast też piszemy wnioski o projekty unijne, staramy się o środki unijne, więc jesteśmy też na etapie oceny wniosku i liczymy, że tak jak w ubiegłym roku te środki z koncertów podwójnych z Natalią Schroeder były to w kwocie ponad 140 tysięcy i dlatego jest właśnie ten wykonawca Kuba Badach.
8: To, co zaśpiewa na tych koncertach Kuba Badach, jest naprawdę kwintesencją całej jego twórczości. W listopadzie 2025 roku wyszła jego najnowsza płyta Radio Edit, na której znalazło się 10 utworów. Bardzo charakterystyczny sposób, unowocześnione. Jest to połączenie soulu i jazzu oraz takiego popu w stylu lat 80. i 90. Takiego osobistego, miękkiego, kobiecego charakteru płycie i utworom nadało to, że autorem wszystkich tekstów na tej płycie jest żona artysty Aleksandra Kwaśniewska. Chciałam tylko dodać, że my kojarzymy Kubę z tego, że jest wokalistą, ale jest przede wszystkim kompozytorem, jest producentem muzycznym i jest multiinstrumentalistą. Jest to dopiero jego czwarta płyta, ale bardzo przemyślana, o bardzo nowatorskim charakterze, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, na pewno nie będziecie Państwo żałować tych doznań.
0: Dochód z koncertów przeznaczony zostanie na tworzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami. Jak to ważne przedsięwzięcie, mówili Kamil Łata, uczestnik tworzonego ZAZ-u, i Małgorzata Kawańska-Ślęzak, prezes Fundacji.
9: Wchodzimy w taki czas dorosłości, w którym czas zacząć właśnie myśleć o życiu, o założeniu rodziny, a także o pracy. Fundacja Zdążyć z Miłością ma w planach utworzenia mieszkań chronionych, w których będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne. Ale żeby to się nam udało, potrzebne są duże fundusze. Kochani, moja prośba do Was. Pomóżcie nam w zbiórce funduszy na mieszkania chronione, abyśmy mogli w końcu zacząć samodzielne życie, życie osób, które chcą żyć w społeczeństwie.
7: Przy Łużyckiej 4 powstaną 4 mieszkania przystosowane do tego, aby mogły osoby z niepełnosprawnościami tam zamieszkać, czyli czy łazienki, czy winda, to wszystko być musi i te szerokości drzwi, tak aby osoba na wózku, tak jak Kamil właśnie, będzie mogła się swobodnie przemieszczać, czy wysokość kontaktów, czy odpowiednie umywalki, które pozwalają na podjechanie dla osób w wózku, będzie mogło jednocześnie tam zamieszkać 12 osób. Są to mieszkania mniej więcej tak funkcjonujące, jak te, które utworzyliśmy dla matek z dziećmi. Będą te osoby przechodzić tam taki trening umiejętności społecznych, czyli takiego samodzielnego funkcjonowania, może nie tak aż do końca samodzielnego, bo będziemy wspierać tutaj ze strony fundacji. I będą też mieszkać, powiedzmy, w mieszkaniu dwie osoby w jednym mieszkaniu. Będą mieć wspólną łazienkę, wspólną kuchnię, będzie też część wspólna taka do organizacji, powiedzmy, jakichś urodzin, świetlica. To wspólne funkcjonowanie też pozwoli na to, żeby się te osoby nawzajem też wspierały. Jeśli jest osoba na wózku, to będzie mieszkała z drugą osobą, która porusza się w sposób taki bez utrudnienia i będzie mogła pomóc tej osobie. Więc to pozwoli na to, że te osoby po pierwsze też wyjdą w końcu z domów. Staramy się przygotować te osoby ze wsparciem specjalistów, oczywiście z naszym fundacji czy wolontariuszy, żeby one mogły mieszkać właśnie w takich mieszkaniach. Ten pierwszy projekt unijny, który udało nam się pozyskać środki 2 300 400 000, jest przeznaczone właśnie na remont tego budynku. Natomiast te wszystkie pozostałe środki są, jest to projekt miękki, więc na ten trening tych wszystkich umiejętności, na zatrudnienie też, no wiadomo, muszą jacyś specjaliści pomóc w tym całym przedsięwzięciu, więc będą to mieszkania, które pozwolą na przygotowanie ich do samodzielności.
0: Pierwszy z koncertów połączony będzie z galą podziękowań dla darczyńców. Materiał Agnieszki Górskiej.
1: SK Koszalin News.
0: Większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego, lepsze warunki obsługi podróżnych i możliwość zwiększenia prędkości pociągów do 120 km na godzinę. To efekty prac realizowanych na linii kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Gorsza informacja jest taka, że od połowy września znów wrócą utrudnienia dla podróżnych, bo rozpocznie się kolejny etap robót obejmujący m.in. wymianę rozjazdów, remont torów, pracę przy sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania.
10: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe SA. Po okresie wakacyjnym, kiedy utrzymany został ruch pociągów zapewniających dojazd do nadmorskich miejscowości, wykonawca przystąpi do kolejnego etapu robót między Białogardem a Kołobrzegiem na linii kolejowej numer 404. Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Obejmą zabudowę nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, roboty peronowe, montaż elementów małej architektury oraz prace na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach inwestycji urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Przewidziano także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych, co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Ze względu na zakres robót, ruch pociągów na jednotorowym odcinku Białogard-Kołobrzeg zostanie wstrzymany od 14 września do 12 grudnia. W tym czasie przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji znajdują się na portalu pasażera.
0: Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie na trasie Białogard-Kołobrzeg będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godzinę, co pozwoli skrócić czas przejazdu. Korzyści odczują również kierowcy i piesi dzięki poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a podróżni zyskają wygodniejsze i bardziej dostępne perony. Do końca czerwca wykonawca wymienił już już ponad 30 km torów pomiędzy stacjami i przystankami. Oczyścił podsypkę, przeprowadził część prac związanych z dostosowaniem sieci trakcyjnej, wyremontował obiekty inżynieryjne oraz wykonał pracę na 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z docelowego peronu przy budynku stacyjnym. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji dostępne są na stronie portalpasażera.pl.
1: SK Koszalin.
0: Wyjątkowa wystawa wciąż do obejrzenia w Koszalinie. Ekspozycja to fotografie portretowe przedstawiające sylwetki i losy powstańców warszawskich. Wśród nich także 30 żołnierzy Armii Krajowej, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na ziemi koszalińskiej. Z autorami wystawy rozmawiał Marcin Kieca.
7: Karolina Świętosławska
11: i Marcin Basiek. Wystawa jest częścią całego projektu Pamięć w fotografii. Chyba należałoby powiedzieć, że skąd pomysł na pamięć w fotografii, bo wszystkie te fotografie, które zrobiliśmy powstańców warszawskich, one przez 2 lata powstawały. To nie jest tak, że my się sfokusowaliśmy na powstanie warszawskie i tylko te osoby fotografowaliśmy. My, realizując projekt Pamięć w fotografii, staramy się dotrzeć do kombatantów i do osób, które odcisnęły piętno w historii Polski. Chcemy im podziękować piękną fotografią portretową, profesjonalną, żeby w pamięci zostały te osoby na tych fotografiach i między innymi właśnie dotarliśmy do tych osób z powstania warszawskiego. Zebraliśmy to do kupy przy pomocy pana Rafała i nam udało nam się taką wystawę tu zorganizować.
5: Trudno było do nich dotrzeć i kiedy docieraliście, bo no, coraz mniej powstańców jest wśród żywych.
11: To nie jest łatwy proces, bo to są osoby starsze i tu najczęściej trzeba przez rodzinę, przez jakieś koła. To są też takie środowiska dosyć zamknięte, no ale mamy duże wsparcie, tak jakby wśród tych osób. Projekt też już jest rozpoznawalny na tyle, że możemy dotrzeć. No i też upór nasz, żeby jednak nie ominąć. Tu z Pomorza Zachodniego dotarliśmy do wszystkich. Najbardziej bolały nas sytuacje w momentach, gdzie nie mogliśmy dotrzeć i nie zdążyliśmy, bo też takie były umówione spotkania, załóżmy na środę, a w poniedziałek się dowiedzieliśmy, że już nie mamy potrzeby tam jechać, po co tam jechać. Ale te osoby, które tutaj są na Pomorzu Zachodnim, do tych dotarliśmy i przy okazji naszych wyjazdów w Polskę też dotarliśmy do kilku osób. No i w planach są następne oczywiście gdzieś na wyjazdach.
5: Oprócz wizerunków powstańców warszawskich, także pewnie poznawaliście ich historię.
7: No tak, każde spotkanie z każdym bohaterem to zupełnie inna historia i ogromne wrażenia. I poznawanie tej historii za każdym razem to są dla nas bardzo głębokie przeżycia, które później musimy sobie przerobić w sobie. No, jest to projekt i obciążający, i pozwalający na olbrzymie, powiedziałabym, akceptację, że po prostu każda historia każdego człowieka ma

0: które żyją, mamy bezpośredni kontakt z nimi, mieliśmy z nimi kontakt i to chcemy przekazywać dalej.
1: Opowiemy o naszych spotkaniach z osobami, które przeżyły Powstanie Warszawskie i to, jak my to przeżyliśmy, kiedy my ich spotkaliśmy, co nas spotkało, co oni robili czasami, co robią, co myślą, bo wiele osób powiedziało nam o swoich ciekawych przemyśleniach.
2: A czy jest jakiś wspólny mianownik charakteryzujący tych powstańców? No każdy spotkany przez was powstaniec mówił o jakimś fakcie albo o odczuciach, czy uczuciach wręcz. I to się powtarzało w historiach tych wszystkich powstańców. Każdy jest inny, każdy to inaczej pewnie pamięta, inaczej przepracował w sobie pewne traumy, które są związane z tym zrywem powstańczym, z sytuacją, która się po powstaniu działa w Warszawie i później z dalszymi losami już w PRL-u tych osób. Ale czy jest jakaś taka wspólna cecha, która, czy zauważyliście w rozmowach z tymi powstańcami?
1: Tak, są dumni. Nie żałują i my też często, bo to byli młodzi ludzie, czasami mieli po 13-14 lat i też zadawaliśmy pytanie właśnie, dlaczego tak się stało, że 14-letnie dziecko łapało za broń i wiedziało, co może być konsekwencją takiego zrywu, co ich motywowało. To opowiadali nam o swoim patriotyzmie, o tym, że go wynieśli z domu, dlaczego go wynieśli, dlaczego pielęgnowali, gdzie się tego uczyli, no i są dumni.
3: Wystawę Powstańcy 44 można oglądać do października w placówce Przystanek Historia przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Tematem zajął się Marcin Kiece.
4: SK Koszalin.
3: Od ponad dekady udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, a każda, nawet najmniejsza złotówka ma realną moc zmieniania świata. Wolontariusze Koszalińskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Magia malują szarą szpitalną rzeczywistość na kolorowo i dają rodzinom w kryzysie to, co najważniejsze, poczucie, że nie są sami. Jak z grupy zapaleńców zrodziła się machina niosąca bezinteresowną pomoc i dlaczego ich działalność naprawdę jest magiczna, o tym z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
5: Nazywam się Krystyna Struś, jestem byłą wolontariuszką Fundacji Pomocy Dzieciom Magia, której poświęciłam 10 lat swojego życia.
6: Jestem Ewelina Kolbusz, jestem aktualną wolontariuszką Fundacji Magia.
7: Anna Kukiełka-Sługocka, wolontariusz Fundacji Magia.
8: No to zacznijmy może od tego, jak powstała Fundacja Magia. Myślę, że to jest najważniejsze. Od czego to wszystko się zaczęło?
7: Fundacja Magia rozpoczęła działalność jeszcze przed tym, zanim wyszliśmy, w cudzysłowie mówiąc, do ludzi i na rynek. Zaczęliśmy spotkania wiosną 2013 roku. Adam Jaremko zebrał grupę fantastycznych ludzi o naprawdę przeolbrzymich sercach. Ludzi, ja bym to nazwała tak po mojemu, obarczonych nad empatią. Ludzi przewrażliwych, ludzi chętnych do wspierania i popychania do przodu, do rozwoju innych ludzi. I 6 grudnia na Mikołajki postanowiliśmy wyruszyć z paczkami, żeby przywitać naszych przyszłych podopiecznych. Zebraliśmy 100 paczek dla dzieciaków chorych. Dzieci, adres, namiary do dzieci dostaliśmy od mopsów i gopsów działających na terenie naszego powiatu koszalińskiego. My, wolontariusze przebrani za Mikołajów i Mikołajki, odwiedzaliśmy te rodziny, obdarowaliśmy dzieci paczkami, a w zamian dostaliśmy przeogromny uśmiech w podziękowaniu i ten początek był naprawdę magiczny.
8: Teraz to pięknie trwa i działacie naprawdę na szeroką skalę, pomagacie wielu młodym osobom, którzy tej pomocy potrzebują i też właśnie chciałam o to zapytać, w jaki sposób pomagacie, bo ta pomoc jest niesiona na wiele sposobów.
7: Przede wszystkim staramy się być wsparciem dla rodzin, żeby rodzice czuli, że nie zostali z tymi wszystkimi problemami codziennymi, z tą szarością sami, żeby czuli, że są ludzie, że są ludzie, którzy o nich myślą i chcą im dać po prostu na co dzień duży, szczery uśmiech. Pomagamy przede wszystkim, nasza działalność opiera się na tym, że wspieramy opłacanie wszelkich terapii. To są rehabilitacje, to są zajęcia z logopedami, to są zajęcia uspołeczniające.
9: Szeroko rozumiana rehabilitacja.
8: Wasz Facebook też pozwala nam zobaczyć, co robicie. Między innymi nawet malujecie pokoje szpitalne, naklejacie naklejki, żeby tym dzieciom no, wywołać uśmiech na twarzy. Też bym chciała, żebyście właśnie nawet o takich rzeczach powiedzieli, bo jest to piękne.
7: Akcja w szpitalu tak naprawdę powstała z zaproszenia szpitala. Zaprosili nas z zapytaniem, czy możemy coś zrobić, żeby oświetlić dzieciom trochę ten ich

0: szary, smutny, pewnie i bolesny niejednokrotnie czas, więc Wojtuś stanął na wysokości zadania, przygotował przepiękne, bardzo kolorowe i optymistycznie nastrajające do codzienności naklejki, którymi udekorowaliśmy salę. Nie jest to koniec naszej działalności, bo siostra oddziałowa zaprosiła nas na czwarte piętro, które przeznaczyła całe dla nas. W tej chwili mamy oklejoną świetlicę. Mogliście to zobaczyć na Facebooku. Wyszło fajnie, aczkolwiek nie jest jeszcze dokończone. Jeden z gabinetów i dwie sale, więc jeszcze został nam ogromny korytarz i pozostałe sal. Dostaliśmy informację, że w tej chwili na Koszalińskim, tym oddziale szpitalnym dziecięcym, sale nie mają już numerów. One się nazywają Ja chcę być u świnki Pepy, ja idę na psi patrol. Także dzieciaczki świetnie to doceniły, zapamiętały. No a ja od siebie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że dołożyłam małą cegiełkę do tego.
1: A ja bym chciała tylko dodać, że tak naprawdę Fundacja Magia, to co nas wyróżnia, to to, że działamy tak naprawdę z dobroci serca. Wszystko, co jest wykonywane, czytaj jak oklejanie tego szpitala, to jest robione z własnych środków. Nic z konta fundacji nie idzie na takie cele, to są wszystko po prostu dobrzy ludzie, którzy chcą pomóc i chcą wspierać naszą fundację.
2: Tak, wy też bardzo mocno, myślę, zaznaczacie to właśnie, tak, że te 100% naprawdę idzie na pomoc. Tak. Nic nie
1: wszystko
2: zostaje.
1: Idzie z własnych środków, nic nie idzie z konta fundacji. Tak naprawdę to robimy to wszystko z dobroci serca naszych darczyńców, naszych przyjaciół magii.
2: U was też często przewija się takie hasło magiczna niezapominajka. Czy możecie nam rozwinąć to hasło?
0: Jasne. Idea magicznej niezapominajki zrodziła się 3 lata temu. Pomysłodawczynią i matką tego projektu jest nasza kochana Julita Lachowska. Osoba bardzo udzielająca się wszechstronnie. To ona jako pierwsza wskazała drogę do traktowania rodziny holistycznie. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Rodzice, którzy przyszli po raz pierwszy na nasze zaproszenie do nas, do naszej siedziby, przychodzili bardzo smutni. To ja nazywam to, że to, nie, że to były takie podkówki przyklejone na twarze. Wyszli lżejsi, uśmiechnięci i stwierdzili, że to musi działać dalej. W tej chwili odbyły się jeszcze 2 kolejne edycje Niezapominajki. Jesteśmy świeżo po.
1: I kolejna przed nami.
0: I troszeczkę zmieniamy format tego projektu. Przy oczywiście konsultacji z rodzicami. Każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się na czymś fajnym dla nas. Mamy świetne pomysły, ale tutaj my mamy pomysły, ale będziemy potrzebować wsparcia, tak w cudzysłowie, od całego społeczeństwa do realizacji tego. Ja będę osobiście zwracać się o pomoc do wielu z was zapewne. Podejrzewam, że niektórzy już wiedzą, kogo mam na myśli. Także od września startujemy z niezapominajką cykliczną.
2: I jakoś specjalnie się trzeba zgłosić, czy właśnie wystarczy przyjść w miejsce, które na przykład na Facebooku znajdą nasi słuchacze?
0: Drzwi są otwarte dla wszystkich i serdecznie oczekujemy każdego.
2: Ja chciałam też zapytać o takie największe wyzwania fundacji. Z czym się przede wszystkim mierzycie? Czy to są właśnie środki, czy jest problem z tym, żeby te środki na przykład zebrać, żeby przez to też później nieść tę pomoc? Jakie są takie właśnie największe wyzwania, z którymi musicie się mierzyć na co dzień?
0: No jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Potrzeby niesienia pomocy są tak duże, że niestety to przerosło nasz budżet i staramy się uczynić wszelkie kroki w tym kierunku, żeby zdobyć jak największą pulę środków, żeby nieść jak najszerszą tę pomoc. Niemniej jednak zderzamy się z tą szarą rzeczywistością.
1: Wszystko idzie do góry, darczyńców mamy tyle samo, a musimy się skupić, żeby zebrać ich jak najwięcej, żebyśmy mogli pomagać większej grupie osób, bo same usługi poszły 100% średnio do góry.
2: No i wy też jako fundacja to zdecydowanie odczuwacie.
1: Tak.
0: Tak naprawdę to jest, liczy się każda złotówka. W tej chwili opieramy się głównie na takiej bazie naszych przefantastycznych przyjaciół, którzy są z nami dosłownie od lat i mamy od nich w darze każdego miesiąca. Nie są to małe pieniądze, jednak potrzeby są dużo, dużo większe, dlatego ja mam takie małe, moje magiczne marzenie, żeby tych ludzi wokół nas skupiło się jeszcze więcej. Nie tylko firmy, duże przedsiębiorstwa, tylko taki mam swój mały, cichy krzyk do wszystkich ludzi. Bo tak naprawdę to liczy się każda złotóweczka i taka każda mała złotówka niby, nawet grosik, naprawdę może uczynić cuda.
2: Właśnie, może uczynić cuda. Ja też chciałam się zapytać o waszych podopiecznych. Czy moglibyście opowiedzieć ich historię, żeby nasi słuchacze lepiej mogli je poznać? Nie mówię oczywiście tutaj o wszystkich, ale może przybliżmy jedną, dwie historie, żeby każdy się dowiedział, jak wiele też robicie, jak ważne są to historie.
3: To może ja opowiem jedną historię z początków mojej działalności, kiedy przystąpiłam do Fundacji Magia, kiedy spotkałam się z taką historią. Chłopczyk, który nie słyszał, mama niesłysząca i niemówiąca, tata niesłyszący. Jedyną osobą, która najbardziej wspierała tego chłopczyka 6-letniego, był tata. Tata mamy, czyli dziadek chłopca, przyszedł do nas do fundacji, prosząc o zafundowanie słuchawek, dzięki którym dziecko mogłoby usłyszeć. I pamiętam taki dzień, kiedy na dyżurze ten dziadek przyszedł z tym chłopcem, no i przedstawił się, przypomniał naszemu zarządowi, tym osobom wszystkim siedzącym na dyżurze, że to on wystąpił z takim wnioskiem i z prośbą o te aparaty słuchowe. Ja tak sobie siedząc, słuchając, to był może mój drugi dyżur w fundacji i mówi do tego wnuczka, mówi: powiedz do państwa dzień dobry. I to były jedne z pierwszych słów, które chłopiec wypowiedział. A dlaczego? Dlatego, że usłyszał, bo w jego główce coś tam się działo. Ale przez to, że rodzina w większości w domu była cisza, on myślał, że tak sobie można w tej ciszy żyć. I to wywołało we mnie tak ogromne wzruszenie. No i tak zostałam na 10 kolejnych lat, wiedząc o tym, że te wszystkie nasze działania będą poczyniać. Druga historia dotyczy dziewczynki, która na moich oczach i moich kolegów wolontariuszy robiła kroki, gdzie wcześniej nie mogła. A to tylko dzięki specjalnemu aparatowi, chodzikowi, w których mogła wykonać te kroki. I widok tych uśmiechniętych rodziców, szczęśliwych rodziców, dziadków, że ich dziecko może zrobić coś, czego do tej pory nie robiło, a nasze wzruszenie, że oto zrobiliśmy coś dobrego, a tylko takim małym zaangażowaniem, połączeniem pewnych sznureczków, tu pieniążek, tu działanie, tu coś, na co rodziców nie stać, coś, co przekracza ich możliwości budżetowe, wywołuje właśnie to uczucie wielkiego wzruszenia, że to jest taka fajna rzecz i fajne odczucie dla wszystkich dookoła, którzy to widzą, słyszą i odczuwają.
2: Myślę, że to właśnie też tak pokazuje, dlaczego warto pomagać i takie historie gdzieś się naprawdę docierają do ludzi, myślę. Także cieszę się, że powiedziałyśmy o tym. Ja też chciałam zapytać, jakie macie plany na najbliższe miesiące, może lata? Czy macie jakieś właśnie takie sprecyzowane plany? No bo organizujecie różne rzeczy. Czy są jakieś takie cele?
1: Naszym głównym celem jest zebranie większej ilości środków i na tym będziemy się skupiać i wszelkie akcje będą do tego doprowadzać. A czy nam się uda? No pewnie.
3: Ja myślę, że bardzo ważnym, istotnym rzeczą tutaj jest popularyzowanie tych naszych zadań i naszych celów statutowych, a także sposobu pozyskiwania środków finansowych. Jednym ze sposobów to jest znalezienie potencjalnego darczyńcę, który zechce wpłacić jakąś kwotę finansową, na przykład zadeklarować się na comiesięczne wpłaty i to całkiem niewielkie, bo nas satysfakcjonuje już i złotówka, o której wspomniała Ania, ale i 10 zł. Co miesiąc, tworząc taką grupę, dajemy, już mamy większą kwotę. Czyli pozyskanie darczyńców, którzy się zadeklarują na comiesięczne wpłaty, ale można i okresowo, w dłuższym terminie, większe kwoty. To jest jedno. Drugie działanie działanie to jest, to są nasze dwie skarbonki orbitalne. Skarbonki orbitalne znajdują się w dużych centrach handlowych, w jednym przy ulicy Gnieźnieńskiej, drugim przy ulicy Jana Pawła II. Można wrzucić pieniążek, który się ładnie toczy po okręgu, wpada do leja. Zapewniam każdego darczyńcę, że każda złotówka wrzucona do tej skarbonki w 100% zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom. Tak się dzieje od początku istnienia fundacji. I to jest najpiękniejsza rzecz, jedna z wielu cech fundacji, dla których ja zaczęłam działać w fundacji.
2: Oprócz skarbonek wiem, że też jeszcze w inne sposoby można was wspierać. Można na przykład przekazać rzeczy na fundację, które później, no właśnie, czy one później są licytowane, czy w jakiś inny sposób zbieracie te fundusze z tych przedmiotów?
0: Tak, mamy w swoim sejfie parę bardzo wartościowych gadżetów, niemniej jednak czekamy jeszcze na większą ich pulę, żeby zrobić jakąś fajną, większą, szerszą imprezę, żeby to było z większą pompą.
3: W poprzednich latach byliśmy organizatorami, ja za to odpowiadałam, wielu koncertów charytatywnych dedykowanych konkretnemu dziecku. Wówczas pozyskiwaliśmy właśnie różnego rodzaju fanty, które były licytowane podczas tych koncertów. Udział był ogromny, zyski również ogromne, a dziecko obdarowywane mogło uczestniczyć w turnuszach rehabilitacyjnych, korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, na które ta cała kwota zebrana z samego udziału w koncercie i z licytacji była przeznaczona na to konkretne dziecko.
0: W koncertach brały udział zespoły, które z całym poświęceniem i sercem, bez żadnej opłaty, dla siebie organizowały tak naprawdę całe sprzęty i całe to zamieszanie.
2: Ale też widziałam właśnie sportowców.
0: Rafał zgłosił się do Adama Jaremki z propozycją zorganizowania wielkiej akcji pływania pod tytułem Płynę 48 godzin bez przerwy. Rafał podjął wyzwanie sam dla siebie, żeby przezwyciężyć swoje słabości, swoje niemoce, żeby pokazać innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. My z wielką radością przystąpiliśmy do wspierania jego i również z tej akcji zrodziło się wiele fantastycznych, przynajmniej dla mnie, przyjaźni. Mamy kontakt do dzisiaj i cały czas dzieje się coś dobrego. A Rafał zwrócił się do nas, bo w jego sercu leży tak jakby duża odpowiedzialność za zdrowie psychiczne młodzieży. Ten temat dotknął go osobiście i przez wiele lat swojego życia nadal będzie wspierał właśnie młodzież, żeby bezproblemowo i lekko mogła iść do przodu w przyszłość.
2: No właśnie, wy też oprócz takiego wsparcia finansowego, wy wspieracie też, macie specjalistów, którzy potrafią taką pomoc psychologiczną nieść. Czy coś więcej też o tym możecie nam powiedzieć?
0: Mamy wielu zaprzyjaźnionych specjalistów. Są to fachowcy z wszelkich specjalności medycznych, psychologowie, psychiatrzy, ale nie tylko opieramy się, czy fizjoterapeuci, ale opieramy się nie tylko na działaniach od strony medycznej, czy to od strony medycyny fizycznej, czy tej duchowej, ale także opieramy się o specjalistów z dziedziny prawa. Też są bardzo potrzebni z tymi ustawowymi, że tak to nazwę, problemami. Codziennie stykają się nasi rodzice i ich dzieciaczki. Staramy się ich wspierać również od strony prawnej.
2: Ja jeszcze bym chciała bardzo dopytać o tę stronę właśnie wolontariacką, bo to jest no niesamowite, jakby pomagacie. I chciałam zapytać, jak można się do was zgłosić, jak można też zostać wolontariuszem i dlaczego warto zostać tym wolontariuszem?
1: Zadzwonić do Ani.
0: Tak, ja jestem osobą obsługującą magiczny numer telefonu. Wszelkie kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej magiadziecią.pl. Można zgłosić się do nas osobiście przy naszej siedzibie przy ulicy Szczecińskiej 25A przez 3. Bądź zadzwonić do mnie, umówimy się na spotkanie.
3: Bądź
0: po prostu napisać maila.
3: Można mieć pomysł i przyjść tak jak Rafał Grzelek przyszedł z gotowym pomysłem. pomysłem na działanie, na inicjatywę i my wtedy uruchomimy nasze możliwości obsługowe tego i pomyślimy, jak to dalej rozkręcić i zadziałać. I na przykład Radio SK zaprosimy do współdziałania i nagłośnienia tej inicjatywy. Można po prostu przyjść, proponując swoje dwie zdrowe rączki i dwie zdrowe nóżki i jakieś tam w główce pomysły i spróbujemy pomyśleć o tym, jak to logistycznie poukładać. Każdy sposób, każda możliwość jest dobra do zaczęcia działania. Przede wszystkim trzeba w swoim serduszku pójdę, będę coś robić. Mam pomysł, nie mam pomysłu, nie bać się. Tutaj nikt nie ocenia nikogo od jedynki do szóstki. Tu liczy się dobra chęć do działania.
0: A każde działanie jest cenne.
3: Ja korzystając z tej okazji, że mogę głośno i wyraźnie powiedzieć dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, które przekazują środki, a także zespołem, które grały dla nas na koncertach, a także jako nauczycielka była, która miała możliwość mieć pod swoimi rączkami i opieką mnóstwo młodzieży szkolnej za to, że mogłam ich zachęcać do wolontariatu. Działała ekipa Magiczni Wolontariusze, to byli uczniowie koszalińskich szkół, a bazą była szkoła numer 18 w Koszalinie i dzieciaczki pomagały nam liczyć skarbonki orbitalne. Kolejnym naszym działaniem, które dało możliwość dzieciom spojrzenia na wolontariat jako coś fajnego, to były zespoły taneczne. Zespół NASA, zespół tańczący breakdance, perfekt zespół, to ptojsi tańczyli dla nas, pasja tańczyła dla nas przecudownie. Tych zespołów jest wiele i nie możemy też zapomnieć o King Dance, który dla nas tańczył. To oni zawsze odpowiadali na moją prośbę, na moje pismo, na mój telefon, aby zatańczyć i uświetnić te wszystkie nasze uroczystości. Przez 10 lat organizowaliśmy w grudniu urodzinowe Mikołajki i zawsze mogliśmy liczyć na te zespoły, które w sposób barwny zaśpiewały, zatańczyły. Nawet przedszkola brały z nami udział w tych dniach, więc ja wszystkim bardzo dziękuję w imieniu nas, wolontariuszy Fundacji Pomocy Magia, za to, że przez te lata od chwili założenia wspieraliście nas w naszych działaniach. Nasze wielkie dzięki.
0: Chciałabym jeszcze dodać, że ja jestem po prostu zwyczajnie dumna z tego, jak nasze społeczeństwo reaguje i jak na wielu ludzi możemy liczyć i ci, do których mówię w tej chwili, na których możemy liczyć, uwierzcie mi, że ja chwalę się wami, gdziekolwiek nie jest poruszany temat mojej działalności w Magii. Mnie do działania w Fundacji Magia najbardziej zachęciło to, że będę naprawdę 100% wolontariuszem i całość przekazywanych, zebranych środków będzie trafiała do celu i nikt, czyli do dzieci, a nikt z nas, wolontariuszy, nie przyjmie za to złotówki. Wewnętrznie umówiliśmy się i przyklepaliśmy piony, że jeżeli jakaś złotówka wyjdzie, w cudzysłowie mówiąc, na lewo, to my po prostu z tego układu wychodzimy.
3: Pamiętam taki jeden z koncertów, na którym zależało nam na zebraniu na jedno dzieciątko ogromnej kwoty pieniężnej. No tak, mamy licytację, mamy coś tam jeszcze. Myślę sobie, powiem moim przyjaciołom, że możemy zrobić kiermasz ciast. A zatem piekli ciasta, więc i w taki sposób, jak ktoś pyta się, jak można zostać wolontariuszem, zaproponuj coś, co umiesz robić. Upiecz ciasto, przygotuj sałatkę, a my spróbujemy to wszystko wkręcić w jakieś działanie. Także to Fundacja Magia jest niezwykłą fundacją. To takie magiczne miejsce, zbudowane z magicznych ludzi, z magicznymi sercami, gdzie można zawsze się znaleźć z dobrym słowem, z dobrym działaniem, z dobrym serduchem.
4: Szczegółowe informacje na stronie magiadziecią.pl. A teraz zmieniamy temat. Koszaliński dworzec kolejowy zostanie dokończony. PKP wybrały wykonawcę, krakowską spółkę, która zaoferowała niespełna 46 milionów. Prace mają ruszyć jesienią i zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku. Przypomnijmy, inwestycje opóźniły błędy w dokumentacji i zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą. Do tego tematu

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.